0: Shadow Mado. Hello?
1: Hello?
0: Mie naitwa Afande John Maloba, nakupigia simu tokea Radio 47.